0: Tak, serdecznie pozdrawiam organizatorów Radia LEM FM, jak i słuchaczy radia. Zaklikuję, ludzie macie możliwość poczuć rodne słowa. Starajcie się zawsze znajdować czas, żeby z anteny poczuć swoje radio LEM FM.
1: Dziękujemy.

Mi wers. Wojdu do tebe mi wersu i woryciata zatrysnu i nikt to nie bude widział i nikt to nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozderto i duszu czuhaniu na tebe zaszmariu od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budesz lem mi i niczyj inczyj. Od najbilszego bolu najbilszy.

razem z tobą. Wołom wleczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochłbym, kiedybym ja wypriałaj.

Kwiaty góry wołają, odpadzieć im trzeba. Szczerb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Z płoziraćka wysoku orał gniazdo wie. Kany między turniami kłaś.

I wysłuchaj nasze modlitwy, które Ty z dowiro prinoszamy, bo Ty sam powił, wierte, że wszystko, co modlitwy budete prosić, Ty stanete i spełnić się Wam, a też i słowa proste dasta Wam, a proto i my...

0: i wasze pociski.
1: Spasi Bože, ljudi tvoja i blagoslovi.

0: LEM-FM.
1: LEM po naszomu. LEM-FM. Zapraszamy.
0: Hoczu słuchaty LEM-FM. Mela Pelehacz.
1: Mirko Pelehacz.

pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, niestety mia było być poetą. Kiedym już w ludy poetą, niestety mia na to, bo orio.

tygodnia portalu LMFM. Na Lignycku cerką Wernuł Krest, autor wisty Seweryjan Kosowski. Jak informowała grekokatolicka parochia Uśpienia Preświatej Bohorodyci w Lignicy, 13 maja na hołownu baniu chramu Wernuł Krest, skorsze niedzielu 10 maja odbyło się jego tożsestwenne poświęcenie. Proces rychtowania do remontu dachu ta odnowienia kresta trwał paru miesiaciu. Krest był 8 miesiaci temu wkradeny i zniszczony, przez dnes już pokaranego złodzieja. Przypomnijmy, że metalowy krest był wkradeny 13 wersja septembra 2025 roku, a podalsze zniszczony i potiaty na kawalci. Czytłania. 13 maja 2026 roku stał historycznym dniem dla naszej parafialnej wspólnoty Uśpienia Preświatej Bohorodyci. Na hołownu baniu chramu było na nowo wstanowlono odrestaurowany krest. Pisze się na sajcie Lignickiej parochii. Odraz po tym Lignicka prokuratura zaczęła śledztwo, które dowiodło do zatrzymania jednej osoby. Od samego początku śledczych interesowały motywy zniszczenia kresta, czy nie było to spryczynę nienawistiu na religijnym albo nacjonalnym fonie. W den, kiedy doszło do kradzieży, w Polsce przebywał Bożeniejszy Światosław Szewczuk, werchowny archiepiskop kijowsko-galicki, hołowa ukraińskiej grekokatolickiej cerkwy. Na wieczór 13 maja odprawił w Lignickim chramie przy uczasty dalszej hierarchii bohosłużenia. Ostatecznie złodzieją kresta był 30-letni mężczyzna. Lignicki rejonowy sąd w pierwszej instancji zasudził go na 3 roky więzienia. Szkody, jakie powstały w naśledztwie jego działań, ocenieno na kilkaset tysięcy złotych, a sam czyn wyklikał wielkie oburzenia serc wiernych. Okrem tego sprawca odpowiadał i za inne kradzieże ta zniszczenia majątku, w tym infrastruktury żelazniczej. Sąd uznał, że to kara 3 roków jest adekwatna do charakteru złoczynił. Wynikat zgrupowania terytorialnej współpracy Preszywskiego Samosprawnego Kraju, Koszyckiego Samosprawnego Kraju i Zakarpackiej Oblasty. Autor wisty Petro Medwid. Preszywski i Koszycki Samosprawny Kraj osnowają w jedno z Zakarpacką Oblastną Radą Europejskie Zgrupowania Terytorialnej Współpracy Wihorlat. Jak informowała Dasza Jeleniowa, choworkynia Preszywskiego Samosprawnego Kraju, cilom je posilnyty czerezraniczną współpracę w regionalnym rozwytku, kultury, ekonomici, ale i oblastiach transportu czy ekologii. W ramach Europejskiej Unii pidelem od ruchu platformu tego typu i z ukraińską uczestnią, a jednocześnie to pierwsze słowacko-ukraińskie zgrupowania swojej sorty. Inicjatywa Preszywskiego Samosprawnego Kraju, PSK, Koszyckiego Samosprawnego Kraju, KSK, i z ukraińskim partnerem, Zakarpacką Oblastną Radą, jest podla choworkyni PSK strategiczny krok, który umożnić implementację kluczowych projektów u różnych oblastiach żywota. Osnowania zgrupowania i członstwo schwalił Krajski Parlament PSK na swoim zasiedaniu w poniedziałek 18 maja 2026 roku. Nowa kapitoła odnosin. Cytuania. Europejskie Zgrupowania Terytorialnej Współpracy Wihorlat bude jednym z 93 takich zgrupowań dziejących w Europie, ilem druhe na granicy Europejskiej Unii i Ukrainy. Sprynymamy to jak wyznaczny instrument pro rozwytok współpracy i realizację konkretnych projektów zamierzanych na podniecie jakosty żywota żyteliów, na które budemy hodne schosnowate finansji Europejskiej Unii, ale i inne inicjatywy, a instrumenty podpory. Powił predseda PSK Milan Majerski. Jak dalsze dodał Preszywski Żupan, projekty mają być silene na rozwytok turystycznego ruchu, kulturu, sport, budowania i modernizacji bicyklowych steżek, co ochranu żywotnego otoczenia. Zgrupowania Wihorlat, za jego słowami, odkrywa nowy kapitał słowacko-ukraińskich odnosyn i sprzyjamy dosiahom na rozwytok społecznego prehranicznego regionu, który bude może rozwijać nową platformą. Nadwiązania na międzywładny dohovor. Zgrupowania Wihorlat nie bude lem formalną strukturą, ale wykonanym instrumentem współpracy. Jego hołowną zadaczą ma być realizacja projektów. Pide hołowno o regionalny rozwytok i infrastrukturę z akcentem na rozwytok cyklotransportu, ekonomiku i innowacji, nauku, badania, turystyczny ruch i żywotne otoczenia. W temie ludzkich dżereł bude akcent dany na rozwytok oświty, zdrowotnej i socjalnej opieki, ale na przykład i na ochronę kulturnej didowyzny. Osnowania Europejskiego Zgrupowania Terytorialnej Współpracy nadwiązuje na międzywładny dohovor o czerezranicznej współpracy między Słowakią i Ukrainą z roku 2000. Jednocześnie jest rezultatem obowiązków, które wychodzą z dohovoru o współpracy z maja 2023 roku między PSK i Zakarpacką Oblastną Radą. Do inicjatywy załączył się i Koszycki Samosprawny Kraj, czym się ukryplat koordynowany przystęp na szerszej terytorialni urowny i z ohladom na geograficzny, transportny i obczestwenny związek z przygraniczną oblastią na ukraińskim boci. Europejskie Zgrupowania Terytorialne Współpracy jest w Europie hosnowanym instrumentem, który służy na czerpania finansy z programu Europejskiej Unii.
Zauczanym regionom i publicznym instytucjom umożniuje współpracowate efektywniejsze, realizowate w jedno projekty, prostejsze hosnowate dostępne finanse i jednoczasno poselniowate gospodarku, socjalną i terytorialną sonależność. Понеділок, 25 мая 2026 року. Podczas Biennale в Криниці вручали премію імені Василя Турока Гетеша, засідала і Світова Рада Русинів. Автор допису – Петро Медвід. Podczas weekendu 23 i 24 maja 2026 roku odbyło się 13. Międzynarodne Biennale Lemkiwsko-Rusyńskiej Kultury Rutenale 2026. Na podiju, której hołownym organizatorom jest Stowarzyszenie Lemkiw i Todd Rick zeszli się Rusyny i zwece Derżaw Europy. Biennale w sobotu poczynało tradycyjno w Krynici, gdzie to ta podija odbywała się i poprzednie roki. Nowotą było, że na drugi dzień uczestnicy przenieśli się z kupelnego miasta Krynicia do Seła Wesoła, gdzie kulturny program prochodził na miejscowym amfiteatrii. W Medzilabirciach przypomniano sobie 35 roków Światowego Kongresu Rusyniów. Jeszcze przed początkiem oficjalnego programu w sobotu rano zasiadała w Krynici Światowa Rada Rusyniów. I strzelenił byli przysutny Stefan Lawenec, hołoła Światowego Kongresu Rusyniu i člen Światowej Rady Rusyniu za Madziarsko, Georgi Fircak, podpredseda Rady i člen za Rumuniju, Martin Karasz za Słowakiju, Mio Szajtosz za Rumuniju, Mykoła Bobynec za Ukrainę i Svetlana Bojczuk, przedsiedatelka Światowego Forumu Rusyńskiej Młodeży. Za Serbiju był na zasiadaniu uczestny Miron Dżunia, którego powierzył člen Światowej Rady Rusyniu Michał Fejsa. Przysutny był i Andrzej Kopcza, hołoła Stowarzyszenia Lemkiw, a jednoczasno czesny člen Światowej Rady Rusyniu. Stefan Lawenec okrem inszego informował o przygotowaniach na śledujące zasiadania Światowego Kongresu Rusyniu, które mają odbyty się w 2027 roku w Madziarsku. Za informacjami, które podał hołoła Światowego Kongresu Rusyniu, zasiadania kongresu je planowane na jul, no konkretna data i miejsce zasiadania jeszcze utoczniać się. Dosta dyskutowaną temą były i rychtowania na świadkowania 35. roczności Światowego Kongresu Rusyniu. Choć toczno 35 roków kongres przypomniano sobie w miesiącu marec, bo jak raz tołdy u 1991 roku odbyło się pierwsze zasiadania w Medzilabirciach, Światowy Kongres Rusyniu w jedno i z rusyńską obrodą na Słowensku rychtują świadkowania na jun toho roku i budut skapczany jest świadkowaniem Dnia Rusyniu Słowakii. Jubilej sobie Światowy Kongres Rusyniu przypomniany tam, gdzie się zrodył, w Medzilabirciach i to w dniach 12 aż 14 juna. Organizatory rychtują besidu z prymyma uczestnikami pierwszego kongresu, konferencję pod nazwą Rusyny w Europie, 35. rocznica Światowego Kongresu Rusyniu, ale i świateczne zasiadania Światowej Rady Rusyniu. Brakułaty na budowany kulturny program, którym się jednoczasno odświadkuje i tohoryczny Den Rusyniu w Słowakii. Tot je naplanowany na sobotu popolidne. W Medzilabirciach odbyły się i wręczenia Nacjonalnej Premii za Rusyńskie Umienia imienia Iwana Manajla Pro Arte Rutenorum 2026, której osnowatelami są Światowy Kongres Rusyniu i Rusyńskie Nacjonalne Samosprawowania Miasta Wac w Madziarsku. Światowy Kongres Rusyniu przy nachodzi swojej roczności rychtuje i jubilejną kongresową publikację, w której będzie zachoplenych ciłych 35 roków dijania tej werchownej organizacji w rusyńskim Rusi po 1989 roku. Wystawa i koncerty. Biennale oficjalno poczęło przy hrobie Epifana Drołniaka Nikifora na cynterii w Krynicy od służenia pana Hidy, kiedy jak raz przy nachodzi daty narodzenia toho wyznaczonego lemkiwskiego malaria organizuje się biennale. Pak uczestny stritele się koło pamiętnika Nikifora w centrum kupelnego kurortu, gdzie przedstawiciele Światowej Rady Rusyniu położyli kwitia i oddali cześć naszemu chudożnikowi. Piękny akt swoim przychoworom odkryła profesor Olena Dućwajfer i swój wersz przyświadczony Nikiforowi przeczytał bard z uczestnej lemkiwskiej poezji Petro Murianka. Pak, że program prodążował u starym zdrowotnickim dobi. Na pered uczestnym mogli posmotryć sobie wystawu rusyńskiego umenia. Swoich przedstawicieli tam mała Nelem Lemkowyna, ale ciła Karpacka Ruś. Kiedy na wystawu obrazy przywezli i Stefan Lawenec, a tak samo zapalony zbieratel rusyńskiego umenia Petro Mykuła z Białoweży. 13. Międzynarodne Biennale Lemkiwskiej Rusyńskiej Kultury Rutenale 2026 świateczno odkryli dr Stefan Lawenec za Światowy Kongres Rusyniu i profesor Olena Dućwajfer za hołownego organizatora Stowarzyszenia Lemkiw, którego jest wiceszefką. Na sobotu były naplanowane dwa świateczne koncerty. Jak pierwsza wystąpiła możpowisty domaśnia teroczka, kiedy to lidzki ensemble dije przy Stowarzyszeniu Ruska Bursa w Gorliciach. Dalej na scenie wkazali się ensemble Rusnak, który dije przy drużstwie Rusnak i z Chorwatii, studentka z Ukrainy, Lastiłoczka, ensemble dijuczy przy Stowarzyszeniu Lemkiw, Usetagny Budę z Ukrainy i grupa Łada z Polszczy.
Na drugi den na amfiteatrii u Wysoki wystąpili Lasty Łoczka, Łada, Studentka i Zaruba, która przyszła z Niagowa na Słowakii. W niedzielu na amfiteatrii może było wysłuchać sobie i referat o rusyńskiej kulturze. Premium Turoka Hetesza zdobyła Olena Dućfajfer. Jeszcze podczas pierwszego koncertu w sobotu popołudnie, po wystąpieniu Taroczki, była świąteczno wręczona premia imienia Wasyla Turoka Hetesza za 2026 rok. Wręczał jej dr Stefan Lawinec, hołowa Światowego Kongresu Rusyniu. Premium, która nese imię pierwszego predsedy Światowej Rady Rusyniu, tot rok zdobyła profesor Olena Dućfajfer, rusyńska uczena, literaturoznatel, poetka i aktywistka, która w rusyńskim Lemkiwskim Rusi je od 1980 roku. Je jednym z hołownych diaczy Stowarzyszenia Lemkiw, a tak samo Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlyciach. Za to te roky zrobiła wielki wkład do rozwitku rusyńskiej kultury, języka i identity. Byłoby to rachułaty, no wspomnianym cholem poślidni opus, pod którym je podpisane i to niedawno wydany, kontekstualny słownik lemkiwskiego języka, który wyszedł u dwóch tomach i je unikatnym dziełem w ramach rusyńskiej lingwistyki obszcze. Jak sama laureatka powiła przy przewziaciu premii i wozlublenym Rusynam przyświatyła ciłe swoje życia i na tym się wrzeniczny zminyt dalej bude robyty na jej błaho. Przypominamy, że profesor Olena Dućfajfer była brze w minułosty nahorodzena premią Aleksandra Duchnowicza za rusyńską literaturę, premią Kiryła i Mefodija za rozwytok rusyńskiego języka, a tak samo premią imienia Antonia Chodynki, którą udzielują Rusyn w madziarsku. Na premiu imienia Wasyla Turoka Hetesza była profesor Olena Dućfajfer nominowana Wszedrżawnym Obszczestwom Rusyńskiej Inteligencji imienia Antonia Chodynki i z madziarska. Besida na przywitania Jary i we wstup do lita. Autor wisty Seweryan Kosowski. Przed minułym 13. Międzynarodowym Biennale Lemkiwskiej Rusyńskiej Kultury Rutenale odbyło się w dniach 23 i 24 maja w Krynicy, Uściu Ruskim i Łysowi, jawił się dalszy numer czasopisu Besida, presowego organu Stowarzyszenia Lemkiw, to czysło 2, 209, za miesiąc marzec-kwiteń 2026. W poślednim numerze poczytamy Marienne Mastati Iwana Popa, Podkarpackie Rusyny w Stalinowskim Raju, Czorna Piatericzka 1945-49, archiwny dopis pokojnego historyka Podkarpackiej Rusy Iwana Popa, Seweryana Kosowskiego, Epifan Drowniak w Lignicy, Petra Trochanowskiego, Nikyfor, Odkrycia Edukacyjnej Sali w Centrum Kultury w Krynicy, Andrija Kopczy, Michało z Ohołosi, Olen Dućfajfer, Bilsze jak słownik, kontekstualny słownik lemkiwskiego języka, Demka Trochanowskiego, 90 roki od śmierci ojca Wasylija Maściucha, pierwszego apostolskiego administratora Lemkowyny, Natalii Małeckiej-Nowak, Tak to jest nasza sztuka, mamy wam jeszcze wiele do opowiedzenia. Bezminno czytaty może te czas nowiny na lem z Lemkowyny. Nie brakuje i wyimki z innych czasopisów i gazet, co tykają naszych spraw. Teperiszni numer przypominać i o prekrasnym jubileju 95 litia narodzenia Olgi Perehrym, aktorki teatru Stowarzyszenia Lemkiw, jaka zahrała takoj we wszystkich jego przedstawieniach, a najbliższa zapamiętała się w roli Matery w filmie Andrija Kopczy Akcja Wisła. Czas tykajucza dawnej i współczesnej rusyńskiej twórczości przynosi nam opowiadania Rozczyny na pasku autorstwa Petra Smarykanycza, a też muzyczny twór Zachory doczku Chrystos Mał, do słów Lermontowa, jaki na lemkiwski język perewił Murjanka. Jest i smutna czast. Depraszczamy pokinoho Sławomyra Kaniuka. Słowo podała Natalia Małecka-Nowak, tak od sebe okremo szef-redaktor Besidy Petro Trochanowski. Sereda, 27 maja 2026 roku. Spilne stanowisko lemkiwskich organizacji. Dnia 27 maja 2026 roku lemkiwskie organizacje opryludnyli spilne stanowisko, które odnosi się do podii, jakie proszle 9 maja 2026 roku na obszary prawosławnej parochii w Godyszowie. Sygnatarii dokumentu jednoznaczno odtynają się od rzestiu i dijań, które może być interpretowane jak wysłowienia popertia sredowisk albo organizacji powiązanych z Rosyjską Federacją. W oświadczeniu podkreślono znaczenia odpowiedzialności za symboli prysutne w publicznym prostorii, iż to nieobchidnym je, żeby unikać takiego dijania, które może westy do naprużenosty i podziwił. Organizacje potwierdzają swoje przywiązania do wartości dialogu, mirnego współistnowania i poszanowania kulturnej spadkowiny. A tyż zas ponowili swój sprotył z ladom rosyjskiej napasty na Ukrainę. Pełny zmist stanowiska prezentujemy dołą.
Łemkowyna, Obczyzna, 27 maja 2026 roku. Wspólne oświadczenie organizacji łemkowskich. W związku z wydarzeniami, które miały miejsce w dniu 9 maja 2026 roku na terenie parafii prawosławnej Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Gładyszowie, jako organizacje łemkowskie podajemy do publicznej wiadomości, że jednoznacznie odcinamy się od działań oraz gestów, które mogą być odczytywane jako wyraz poparcia dla środowisk lub organizacji powiązanych z Federacją Rosyjską. Z wielkim zaniepokojeniem przyjmujemy fakt przekazania do nowo budowanej cerkwi w Gładyszowie dzwonu przez strukturę budzącą w Polsce poważne kontrowersje społeczne. Nie rozumiemy działań podjętych w tym wymiarze przez władze cerkiewne. Tego rodzaju działania nie reprezentują wartości, jakie wyznaje społeczność łemkowska rusińska w Polsce. Łemkowie od pokoleń budują swoją tożsamość w oparciu o szacunek, pamięć historyczną, dialog międzykulturowy oraz pokojowe współistnienie narodów i religii. Ponownie deklarujemy, że stanowczo potępiamy rosyjską agresję w Ukrainie. W obecnej sytuacji szczególnie ważna jest odpowiedzialność za symbole i gesty pojawiające się w przestrzeni publicznej oraz świadomość ich znaczenia dla społeczności dotkniętych wojną i przemocą. Organizacje łemkowskie nie zgadzają się na wykorzystywanie dziedzictwa religijnego i kulturowego do działań mogących budzić podziały. Wyrażamy również ubolewanie, że zaistniała sytuacja mogła wywołać poczucie niezrozumienia i niepokoju zarówno wśród Łemków, jak i wszystkich innych osób, dla których wartości moralne pozostają fundamentalne. Sygnatariusze pisma: Stowarzyszenie Łemków, Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach, Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Köczera, Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zynrenowej oraz Stowarzyszenie Lemko Tower. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LemFM, Protiahom minułego tygodnia. Program zrychtuwała Natalia Małecka-Nowak.

nocy miłości. Niedojrzałe grona, wzięte na stół Allaha. Tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porywała za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona. Skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz, o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

Perwozłannej. Andrejku, synoczku, myzerotko. I jeszcze lem nie wyreczesz, a ja w twoich oczkach nadziei rydnoj tylko widzę. Kiedy cię na służbę prykliczę, kraj, wiczy. Pidesz, synoczku. Prawda, że pidesz. A może i krest ponesty? Bude trzeba. Ponesesz, synoczku. Ponesesz. Ponesesz.

zostaniesz golona, aż dopadnie usta. Masz takie, że tak, że to położę, kiedy ma, aż ty załóż, kiedy ma, aż ty załóż, kiedy ma, aż ty załóż, kiedy ma, aż ty załóż, kiedy ma, aż ty załóż, kiedy ma, aż ty załóż, kiedy ma, aż ty załóż, kiedy ma, aż ty załóż, kiedy ma, aż ty załóż, kiedy ma, aż ty załóż, kiedy ma, aż ty załóż, kiedy ma, aż ty załóż, kiedy ma, aż ty załóż, kiedy ma, aż ty załóż, kiedy ma, aż ty załóż, kiedy ma, aż ty załóż, kiedy ma, aż ty załóż, kiedy ma, aż ty załóż, kiedy ma, aż ty załóż, kiedy ma, aż ty załóż, kiedy ma, aż ty załóż, kiedy ma, aż ty załóż, kiedy ma, aż ty załóż, kiedy ma, aż ty załóż, kiedy ma, aż

Dobry wieczór, moi drodzy, witam na słuchowisku i dneska wertamy do karpackich noweli Petra Polańskiego, których muszę się szczerze przyznać, nie dociniała je w czasie moich studiów, kiedy była to moja obowiązkowa lektura, a do których, kiedy jem teper wernuła, bars ich ciniu i bars mi się podobają. Proto następna przed nami pod nazwą Partyzant i dneska jej pierwsza część. Witer lekko kołysał złotystym moriom podolsko pidyjirskoj pszenyci, prosa i greczki, a słońce w południenni horiaczci pekło prypikało, wypełniało powitria pereminliwo dyrhajuczyma świtlikami, szto żadno wypywszy wszytku raniszniu rosu mygotile nad pidyrią jak proun bożok ze swoją ognistą striłą władije nad dziewiciami ład wodnym alelijami i didylijami. Wydiło się, że nie było żywej istoty, która w tej spekoci nie horiłaby żażdą świeżego, ożywlejuczego chłodu, która by nie hornuła się do bajkowej tiny, żeby tam pod krołami lisowej wyły zaczerpnuty propachne noho fimiamom powitria. W karmazynowi pestri chustci, zakrywajuci lice od speky, w czerwonym sarafani i czornym gorseti, kraczała z korowodą po zeleni łuci selska diwycia. Bliżyła się do studni z żurablą, szto stojała na kraju Hotaria. Na kameralni dorozi, osadzeni riadamy, chabzyny, kalyny i płaczuczych berez, pidnosyli się kłub drhajuczego porochu. Z pomedzenego wynurjali się dwa istci, szto na podilskich arsamakach proderli się pekuczą kurjawą. Prystudny się sperle i pokutujuczy tanatal nie wyczekuwał tak zahasyty pragnienia jak oba zakurene istci. Ony zostupyły skony i selska krasowycia w karmazynowej zawłytci z oczy kotroj mąż było tyż bez kince pyty podała im ochładzający napij. Młody izdec był rozgryty na lice, ale widno było, że sesa horiucza róża nieprzyrodnia w neho, szto ona chwilowo wyklikana speką dnia spidnej probywała znaczena terpinią blidist. Jedna jego ruka spoczywała na czorniej zawiasci, a hnuczka, wysoka postać, nie projawlała już tej siły, z jaką aczej niedawno zatynała po herojsk szablą. Wojowniczyst jego prymet ruchił stajała. Znaczyła się lekko wianucza, bezsylnist, ta popry tym ślid nie znikszoj, iszczo do cna świżosty rozlali się adde po jego lycy. W oczach moż było spostereczy tużliwist i zatoplinia w dawnyni. Jego mużesk w pewneny czerty lycia okraszenoho kuczeriamy czornoho wołosia,
odkrywali się koniec kińciom w republikańskiej borodi, która na salonowych parkietach nie woliła, a czy inne jedno, żenocze serce. Choć szerokie krysy zatiniowali dakus jego lice po zamaszystej szabli przypiatej do boka, po żławskim żakieti i pantalonach, poznaty w nim jedynego z tych zapalenych szuhajów, szto nechołodno pryzerali się krwawym diłam wedenym po bastylijach, brukach, barykadach, a brali uczas żywu i horiaczo, stawali w perszych riadach, probywajuczy soj krwawu drogu do cili. Jego towarzysz to uszne dżentelmen z republikańską brodą, to ne żuławski elef, win do ocz prekrasnoj diwy ci ne zazerat. Jego lice hejby oblate było wodą, dołgym, wynoszonym hałatom wterał win czoło i mymrał niezrozumiałe słowa, hejby proklinał pekuczy świt i wzbychał za chłodną doliną Jeszurum. To był Hasyd, potomok kabalistycznych, starozakonnych alchimistiów, dostojny i naśladnik tych cudotworciw, co przed wiekami na tym samym miejscu tak filozoficznie wele diła z królową Boną, a takoj jeden z tych, co wośłato szuszan purym, dostupili sławy byty w ciłej okolicy Hrodka zastupnikom Salomonowego rabbi. Kole tot po prazniczomu wyberał się ze swoima heroldami do syna w smerecznym Harona nowomodnego, kotrój czerez san puszczał promom ludy na drugi zasański świt. Jego dołha, zawywana broda była połowyną szpakuwata, kark dołhi, hejby ses studenej żurawel, ruky suchy, kostysty, a hołowu wkrywała pohryszna izraelska aksamycka. Pleczom zaszmarenu mał w jasku tenderyci, jak witku spokoju, jak fanu hołosiaczu ludiam, szto stojaczy i pidniom człowiek, rap Boży, znajuczy lemda jaku jednu piseń z hemory i den jarmaku w Berdyczowi. Powicz mi, diłko, napywszy się do syta, aż teraz wizwał się młody partyzant. Jak daleko iszczy do Peremyśla? Selanka roześmiała się szeroko, jak śmiłut się lemdity i żeny, i seret śmichu, pozerajuczy spit czerwenocho husate, postupyła steżką do seła. W tej chwili doletiły do nich dyke zwuky bakchanalnej muzyki, z kotryma mieszała się melodyja barykadowego żanru. Oba istci poniali śmich Selanki. Z protylnej strony bliżyła się gromadka polskich gwardyjciów w uniformach nowopowstalenej Narodowej Gwardyi i śpiewajuczy pidnesenu piśń znikała w peredmistiu. Pered zdorożeny majstciami stojał Hrad Peremyśl, cil ich drogi. I już potomok alchimistiu nie narikat na bezwygidnu spekotu, ale popry towaryszu jak Don Kiszot, Bożenkat wybichł na swojej
szkapyni na widok tak wyczekuwanych peremyszelskich rohaczok. Na dneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, a na następną część zapraszam już za tydzień. Czytała Monika Tylawska.

0: Poczujete teper program z archiwum Radialem FM.
1: Czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
2: Czytania to podorosz, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
3: To czyta knyżki żyje dwa razy.
4: Radio czytalnia.
5: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
6: Dumam to czytam, czytam to jem.
7: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobiera.
4: Dobry den. Witamy Was, naszu drogi słuchacze, i serdecznie prosimy na 68. odcinek audycji Radio Czytalnia, w jakim będziemy besiedować o oświeci. Wspomnimy i lemkiłsku heroiniu, uczytelku Aleksandru Wisłocku. Aleksandra Wisłocka urodziła się 16 maja 1912 roku w Żdynie. Była dziłką uczyteliów Anny i Aleksyja. Życie Aleksandry było ciężkie ze względu na to, że Żdynia i okoliczne seła były w czasie I światowej wojny frontowymi sełami, a niania zabrali do Talerhofu. Do osnownej szkoły Aleksandra chodziła w Hańczowi. Pak ze swoją siostrą Juchaską wczyła się w uczytelski seminaryj w Gorlicach. Po skończeniu nauki nie miała stałego miejsca zatrudnienia, głównie ze względu na swoje lemkiłskie pochodzenia. Wczyła w szkoła w Klimkiłci, Bodnarci, Świadkowi Wielki, Rychwałdi, Ludczy koło Jasła, Kwiatony i Radocyni. Pierwszy raz została aresztowana przez Hitlerowców 25 czerwca 1941 roku. W więznicy w Jaśli przesiedziła 6 miesięcy. Pak 6 września 1943 roku została zaperta w Jasielskiej Bursi, gdzie gestapo utworzyło więznicę. Oskarżono jej o działania proti Niemcom. 24 września 1943 roku zginęła straszliwą śmiercią. Rozszarpali jej specjalni przeszkoleni do tego hitlerowskie psy. Prawdopodobnie została pochorona na żydowskim cmentarzu w Jaśli, ale miejsce mogiły nie jest znane. Sudźba brata Aleksandry, światłego człowieka i uczytela Mirosława Wisłockiego była bardzo podobna. Zginął paru dni skorsze, 19 września 1943 roku. 19 maja 1990 roku szkoli w Gładuszowi oficyjnie nadano imię Aleksandry Wisłockiej, lemkiłskiej patriotki i diaczku. Było to możliwe głównie zawdzięki tołdyżniomu dyrektorowi Romanowi Madzuli. Posłuchajmy, jak w liście do dyrektora Madzuli wspominał Aleksandru Wisłocku Gorlickiej Bursak Petro Fecica.
8: Wielce szanowny panie dyrektorze, wyrażam hołd i najgłębsze podziękowanie panu dyrektorowi w związku z przyswojeniem Szkole Podstawowej w Gładyszowie imienia Aleksandry Wisłockiej. Jest to gest, na który Łemkowie oczekiwali dziesiątki lat. Niech patronka Szkoły Podstawowej w Gładyszowie przyczynia się do wychowywania dzieci i młodzieży w duchu prawdy, przyjaźni i służby dobru ogólnemu. W załączeniu wspomnienie, w którym podkreślam te momenty z życia patronki, o których nie pisałem w artykułach. Aleksandra Wisłocka po ukończeniu seminarium nauczycielskiego w Gorlicach w 1930 roku przebywała u rodziców nauczycieli w Hańczowej. W tym czasie nasilał się w Polsce wielki kryzys gospodarczy. O jakąkolwiek posadę, a przede wszystkim nauczycielską, było bardzo trudno. Dla mnie rodzina Wisłockich była punktem odniesienia. Marzyłem, by tak jak dzieci Wisłockich, Aleksandra miała jeszcze siostrę Joannę i dwóch młodszych braci, Mirosława i Rodiona, dostać się do gimnazjum w Gorlicach. Chociaż ciągle o tym myślałem, a nawet modliłem się, zdawałem sobie sprawę, że w mojej sytuacji, chłopca wiejskiego z biednej nawet na ówczesne warunki wiejskiej rodziny, jest to bez cudu niemożliwe. I taki cud właśnie nadszedł. W Gorlicach w owym czasie wznowiła swoją działalność ruska bursa. Członkiem zarządu bursy był właśnie ojciec Saszci, tak zdrobniale wołano Aleksandrę, Aleksy Wisłocki. Od niego otrzymałem pierwszy sygnał co do szansy wyjazdu do Gorlic na dalszą naukę. Do bursy przyjmowano bowiem właśnie takich biednych, wiejskich chłopców, aby umożliwić im dalszą naukę w Gorlicach, w gimnazjum imienia Marcina Kromera. W tym momencie wkracza w moje życie Aleksandra Wisłocka. Postanawia zrobić wszystko, co w jej warunkach możliwe, abym mógł dalej kontynuować naukę w Gorlicach. Czyni starania w kierownictwie szkoły powszechnej w Gorlicach o przyjęcie mnie do siódmej klasy. Klasy niższe nie wchodziły w rachubę ze względu na mój wiek. Miałem już wtedy 16 lat. Dyrekcja szkoły na usilną prośbę Saszci zgadza się przyjąć mnie do siódmej klasy.

0: ranek przed wschodem słońca. Saszcia i tu nie odmawia mi swojej bezcennej pomocy. Codziennie wstaje o 4-5 godzinie, aby odbyć ze mną lekcję. Robi to wszystko nie licząc na żadne honorarium, bo od moich biednych rodziców czego można było oczekiwać? Przygotowała mnie dobrze. W czerwcu bez trudu zdaję egzamin z języka niemieckiego i jestem przyjęty do Szkoły Powszechnej w Gorlicach. Ukończenie Szkoły Powszechnej było warunkiem starań o przyjęcie do gimnazjum w Gorlicach. Warunek spełniłem. Zdałem do gimnazjum. W ten sposób realizuje się moje największe marzenie życiowe. W 1938 roku zdaję maturę, a po wojnie kończę prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jak wynika z powyższego, moje wykształcenie zawdzięczam głównie Aleksandrze Wisłockiej, jej graniczącej z bohaterstwem postawie. Aleksandra Wisłocka już w tym czasie startuje z posłannictwem, służyć ludziom, w życiu zwłaszcza ludziom biednym i pokrzywdzonym. Kiedy wreszcie otrzymała możliwość wykonywania zawodu nauczycielskiego, jest przerzucana do różnych szkół i miejscowości. Klimkówka, Bednarka, Świątkowa Wielka, Lubcza koło Jasła, Kwiatoń, Radocyna. Ma trudności z egzaminem kwalifikacyjnym. Naraziła się, bo w czasie konferencji nauczycielskiej upomniała się o język ruski w szkołach łemkowskich. Aleksandra Wisłocka była niezwykle skromna i bezpośrednia w codziennych kontaktach z prostymi ludźmi. Nigdy nie dawała odczuć, że jest kimś wyższym, różniącym się od swoich rozmówców. Była zawsze otwarta dla innych ludzi. Śpieszyła z każdym rodzajem pomocy, przynosząc ulgę tym, którzy cierpieli z jakiegokolwiek powodu. W środowisku wiejskim stanowiła jakby ośrodek, wokół którego gromadzili się chłopcy i dziewczęta, a i starsi ludzie pełną garścią czerpali z jej bogatej osobowości. Pomagała też swojej mamie, Annie Wisłockiej, w działalności kulturalno-oświatowej w Hańczowej. Między innymi w przygotowywaniu sztuki scenicznej Wertep w Karpatach czy Wiflejemska Nicz. Aktywność i dynamizm to dalsze cechy wyróżniające Aleksandrę Wisłocką. Nie znosiła bierności. W ciągu jednego roku swej pracy nauczycielskiej w Radocynie potrafiła organizacyjnie przygotować całą wieś do walki z hitlerowskim okupantem o wolność, o wyzwolenie kraju. W sprawach zasadniczych była pryncypialna. Kiedy przyjechała w 1943 roku do Radocyny policja, aby ją aresztować, Aleksandra miała możliwość ucieczki przez granicę. Cała ludność Radocyny, nie wyłączając Straży Granicznej, bardzo ją lubiła i gotowa była pomóc jej w zorganizowaniu ucieczki. Odrzuciła tę możliwość. Najwidoczniej uznała, że w sytuacji, kiedy inni ludzie dostają się w ręce gestapo, ona nie może uchylać się od tego losu lub przeznaczenia. Szła przez życie, czyniąc dobro i prawdę, by w końcu złożyć swoje młode życie w ofierze tym ideałom i wartościom. Z należytym szacunkiem, magister Piotr Fecica. Kraków, 10 maja 1990 roku.
1: W archiwum Osnownej Szkoły imieny Aleksandry Wisłockiej w Gładuszowi nachody ciawelo wspomnienie uczennyki tej wyjątkowej uczutelki. Wszystko wspominają jej bardzo ciepło i z wielką poszaną. Tak jak najczęściej wspominamy uczuteli, które nauczyli nas czytać i pisać. Pierwszy uczutel. Wspomnął im jeden dawny dzień. Pierwszy raz w życiu perestupył jem por ich szkoły. Wszystko wydiło się mi czudne i niezwyczajne. Wielka klasowa tablicia błyszczacza pod słonecznym promieniom, biła skryplacza krejda, łałki, szto pachli świeżą farbą, aż i zwykły dzwonka, trwożny i peranymajuczy. Uczutel woszł do klasy

0: pakunką knyżok pod pachą. Kiedyby wyczuły, z jaką radością my wzięli się kryczaty. Uczytel bude rozdawał nam knyżeczkę. Chodźmy dobry znali, że każdy z nas dostanę knyżku, my byli neterplaczy. Kortiło hulnuty go uczytelowy i wyrwaty mu knyżkę z róg. Uczytel rozdawał knyżkę za poriadką. Zaczął od pierwszego szoru i na każdy łałci kłał po dwie knyżki. Dity chapali ich żadibno. Takoj zaczynali czytaty i myłowaty się malunkami. A ja siedział w ostatniej łałci i strażdał. Serce się mi tołkło i aż im się zduszył od perżowania. Zaraz, gwaruję do sebe. Zaraz dider jad i namia i ja mał budu swoju knyżku. Adde i uczutel pideszł do mojej łałki i złożył knyżku. Jedno na dwoch. Mi towarzysz Maksym odraz potiach knyżku gu sobi. Uczutel prowarył. Jednomu z was nie starczyło knyżku. Dneska budete wczuty się z jednej, a zaran iszczy prynesu. Maksym trymał knyżku przed sobą, a mi tak się chciło perełożyty jej na swoją połowynu. Zimał ją za skoriany chrbet i potiahnął. Maksym mocno trymał oboma rukami. Jakiś jej moment my mołczaczy szturchali się łykciami, namachajuczy się odobraty jeden drugomu palci od knyżku, pokal uczytel nie powił surowo. Ano, dajte tu knyżku. Win wziął ją i złożył po seredyni łałkę, jak raz pomędzenamy. Ot tak, i czytajte, dumam, że się nie posfaryte. To te spokojne słowa były dla mnie jak klaps. Jakim nieszczęśliwym, prybytym czuję się w totu chwylu. Nieproszone slezy nadeszły mi do oczu i zakapali na biłą okładynku.
1: Ty, zdaje się, chociaż już zepsuty!
0: Z poważnym lycią powił Maksym i potiągnął knyżku na swoją połowynę. I tu nie wtrymał jem się i zapłakał. Stydał jem się swoich slez, ale nydziem nem ich z osobą w diaty. Złożywszy hołą na łałku, rewał jem jak diuczatysko. Pak poczuł jem, jak kto się chłaska dnia po wołosiu i dwygnął jem hołołu. Uczytel trymał przed moim nosem knyżku.
2: Bosto tu knyżku, daju ty własnu,
0: prochwarł uczytel i uśmiechnąwszy się dodał.
2: Ja już jako obejdu się dneska bez knyżku.
0: W momencie wyschły mi slezy. Oboma rukami wchopił jem czudowu nowisiu knyżku w szerudiaci okładynci. Kilko raz toho dnia perewertał jem kartkę od początku do kińcia. Każdy obrazok, każdy najmęszy malunok wydził się pełny i głubokoho zmistu. Migiem perezeraty hodynamy. Od toho czasu minęło duże roki. Po ty persi knyżci proczytał jem bardzo duże inczych knyżok i po tym uczutelu mał jem weloch inczych uczyteli. Ta wszystko jedno, żadna knyżka nehodna zaniaty w moim sercu miścia bukwaria i nijaki uczutel nie zotrę z mojej pamięty obrazu człowieka, który pierwszy raz dał mi do ruky knyżku i nawczuł czytaty. Za Kubrianową. Czytała Olena Duć. Znania w życiu człowieka sudbar spomiczny. Czym wece riczy poznamy, tym barże interesuje nas świt i jeho tajemnyci. Wówczany lude najczęściejsze sud szanowany przez inczych. Wczuty się trzeba już od najmłodszych rokiu. W pierwszej klasie, a nawet już w pereczkolu, dity wczać się systematyczności i odpowiedzialności.
3: Aleksander Tuchnowicz, Mamko, kup mi knyżku. Mamko, mamko, kup mi knyżku. Tyn tu papier i tabliczku, bo ja pójdę do szkoły, wczytę się do woli. Powitają, że w szkole dzieci znają dobrą wolę, znają krasnie śpiewaty, czest każdemu daty. Ja bym wszystko chciał znaty i czesno się sprawowaty. Kup mi, mamo, knyżeczku, chodzę taką maleńku. Czytała Julia Kopelec.
2: Uczennicy w szkole przewodzą po paru godzin dennie. Tam zawiązują się różne relacje. Posłuchajmy opowiadania o drużbie dwóch chłopców z jednej klasy.
4: Wasylowa odpłata. Jurko i Wasyl byli soj przyjatele. Siedzili oni w szkole w jednej łauci. Oba chodzili wraz do szkoły i wraz domił się wertale. Wasyl był tychoj natury, spokojny, a Jurko choriaczył, zapalował się pro najmęszu drybnyciu. Ta Wasyl znał strymaty, pohamowaty swojego przyjatela, koli win wybuchał gniwom. Toho, że dnia Jurko był bardzo niesprawiedliwy soprotył towarzysza. Zaczął wadyty się z tym, niesłusznie, na tylko, że Wasyl się zastoporczył. Zwada zakończyła się tym, że Jurko wdarł Wasyla w grudy. Slezy potekły Wasylowi z oczy. Poczuł wielki żal do swojego drucha, tym bilszy, że to świadkami było duże dity. Wszystkie widzieli, jak Jurko szturknął Wasyla w grudy. Zahańbulený píšou Vasil domiu. Čom dále dumal nad tom príhodom, tým barže stiskalo mu srdce bolom. Nečul bolu od toho udaru v hrudy, ale horil od hańby, že tak ho priateľ ponižil pred tovaryšami. Začala sa probudžaty v jeho srdci zlist. Czuł, że nie liszy taku potupu bez odpowiedzi. Mało bude rozejty się, nie schodyty się i nie beziduwaty onym bilsze. Treba odpalyty, jak zasłużył. Lemiszcz nie znał, jak okrem toho pomstyty się za to tu z newachu, choć znał, że nie perepustyt mu. Siedział przy obłaku i pozerał na zachorodu. I dywo predyłne nie mał w duszy spokoju. Wydziło się mu, że zrobił jakieś pidłe diło. Neżdano proletiła mu dumka. A kiedybym tak pochodził się z nim? Zaśmiwok radosty zachrał mu na lycy. Ta naraz zachmuryło się mu czoło, bo podumał. Aż to powiedziat na sesę moi towaryszy, budut się śmijaty z mene, nazwód mia strachopudom. W nas czynnych to pokrył dżenej, nie podał perszej ruky na schodu. Preważno oddawał, albo ozlem czekał, że ho pereprosiat. Chłopci powiedziat, że nastraszył jem się Jurkowoho piastuka. Siedł tak i nie znał, co robity. W jego duszy mocowali się ze sobą żelania złahody z Jurką, hańba pred towaryszami i strach przed ich śmieszkami. Strachopód to najbilsza potupa. Furt zwłoczało mu w uchach słowo strachopód, strachopód, strachopód. I kole tak pasował się ze sobą, żeż to robity, no a dumka przyszła mu do głowy. Zorwał się na nochy i skryczał hołos. A kiedy się nie pokorił w strachu przed śmieszkami, ta nie budu strachopód. Wyletił z chyży i prosto do Jurka. Jak przechodził czeraz łychin do ich sadu, iszczy się dakusy zawahał. Ta naraz honom poskoczył i już stojał przed Jurką. Nie czuduj się, chwaryt Jurkowy, że ja przyszedł do tebe. Ale wydysz, choczu prosyty od tia odpuszczenia za moju winu. Ne sercia, że rozłostuję tia na tylko, co jest mia wdarył. Jurko poczerwienił i ledwo hoden był wydusuty z osoby paru sliw. To ja winen, powił drżaczym hołosom. Mi było prosyty prebaczenia od tebe. Chłopci stojali da jaki czasek, jeden naprotył druhoho, mołczaczy, inny pozerali sobie w oczy. Aż tu wzięli się w ramena i slezamy im zabłyszczali oczy. Obniali się szczyro i zaczęli besiduwaty między sobą, jak wse. Bawili się do weczera, a pak odprowadził Jurko Wasyla do mił. Wasyl czuł się bars szczęśliwy toho dnia. Czytała Monika Tylawska.
1: Aleksander Duchnowicz wielką nadzieję narodu widział w młodych. Dbajucie o czystotu, mądrość i czesność, do gneska wczyt młodych poszany dla rodnej ziemi, kultury i historii. Posłuchajmy krótkiego fragmentu dramy Dobrodziejnist horuje nad bogactwem.
5: Aleksander Duchnowicz, dobrodziejnist horuje nad bogactwem. Slezy teczut człowiekowy, kiedy wytyt tylko czesnot, tak welo duchowych sył, newynnych prostych ditoczok. O, jakie to szczęścia dla człowieka, szkoła! Jak tam duch, serce i mysel poświcieć się, bo porównajmy szkolaria z inczym newczenym chłopciom. O, jaka medże nyma riżnycia, hejby medże hołubom, a astriabom. Szkilny dity starają się pracowaty, robyty, alinywy pecuchy lębichajut, litajut i wdzięczniejsze po żebrach pidut, jak robotu przyjmut. Kto by to podumał perede desiacioma rokamy, że jedna dityna, zabawlajuczy się czerez lito, 25 złotych może sobie zarobyty? Komu by przyszło na rozum, że za hryby, jahody, lesznaky, czereśni, kosyczki jedna dityna sebe odity i jeszcze groszy za szparuwaty hodna? A przy tym, jak dobroho i szczyroho sercia sucz szkolara. Ubohoho żebraka, jak wdiaczno, jak szczyro, jak radisno spomożut i szczyrom na remnistiu pożałujut. O, dawno w nas toho ne czuwano, dawno dity bihale, wselem i hrale się, kaminiom metale, w pole pastuchamy byle, tam swawolyle, riszyle, klale, jedno od druhoho wczuło się szkaradno besiduwaty, krasty, szkodu robyty, słowom, dawno dity rosły jak bydlata, jak dyky luda, a boha mało poznawale i proto wyrosły jak dereła i bezczestny lude się z nich stale. Hirszy od tych, pro kotrych prawedny boh świt potopom zagładył. A teper? Aż dusza raduje się, kiedy wydyt proświczenu w czenu dityno, jak ona znaje czesty daty ludziam, jak znaje pożałowaty chudobnoho, jak widcia matyr czestuwaty i spomachaty, słowom żyje i rosnę Bohu na sławu, ludziam na hidnist i sobie na koryst. O, Boże, pomóż, żeby nasz naryd dizrił to dobro i nażałował maleńko i onoj płatni, za kotru inczym wczenym narodam może się zrił naty. Czytała Warwara Duć.
1: Nie wse był tak dobry dostęp do nauki jak gneska. Dity ciężko robili, pomagali swoim rodyczom na gazdiłci, za to nie wszutko chodili do szkoły. Od najmłodszych roków naganiane były do paszenia husy albo chudoby. Posłuchajmy, jak o paszeniu korał śpiewat Koczarka.

0: Чима сятіле життя? Вшутки досвідчення, люди, яких зустрічаємо, можуть впливати на наше розвиття.
1: Іван Русенко, треба нам школи. Ланьо Березина, наш лемко повідат, що світ – то є школа, а учитель – біда. Я зазна то повім, Березино, друже, що той бідної школи маме уж за дуже. Преця то та біда, довший час нас учить і своїм наукам мало не замучить. Хоз нас довго вчила, все сме саме таки, як і пред віками, руснаки, бідаки. Читала Клаудія Дичко.
0: Школьні часи лишаються в пам'яті на все. Перших учителів, ілюстрації з букваря і першу книжку запам'ятуємо до кінця життя. І час від часу вертаємо до них в оспоминах.
2: Смерть і жена від Бога. Шеста година вибила на зигарях всіх пештанських веж. Свист машини прошибнув повітря. Штурман сперся на своїм колесі. Шифа подала się gori Dunajom. Dziwne poczucia opanowało mną, kiedy pierwszy raz pustyłem się w drogu szyfą. Odwernąłem oczy od amfiteatralnie rozmieszczonej budy i od pobliskującego złotą dachu cesarskiej pałaty, który rozświetlony czerwonym promieniem zachodziaczego słońca oślipał mnie. Oparłem się o porucza pokładu, smotrył bezmyślnie na syni fali Dunaju. Nic, nie bezmyślnie, tolem smutne zaniatia hu ptaka, a ja pić świdomo dumał. Przyszło mi na myśl dziwne szkilne zadania, w którym profesor kazał porównaty człowiecze życia z riką. Jak to ciężko przychodziło mi tołdy najty takie porównania, a jakże lekko dnes. Ot tecze życia jak rika. Hej by i tot Dunaj, w hraniciach przyrodnych albo wytyczonych syłą ludzkich róg. To skoro, to powilni, to burliwo, to spokijni. Czym bliżej dżerela młodosty, tym rika bystrzejsza, woda jaśniejsza, doczysta tak, jak w jasne dny młodosty. Czym niżej teczyniu, rika powilniejsza, woda kała mutniejsza. Wydymyj obraz dozriłoho muszczyny z bezkonecznyma starunkami cymracznoj, niewesełoj starosty. Jaki se prychnoblinia mnie opanowało, posmotrył jem popry sobie. Na pokładzie bawili się dity, szczęśliwe dity. One nie predczuwają, że to neodołcha pryjde się im boroty zo sfalowaną stychiją życia. Koli to nieraz ciężko zbychnut, hejby to ta szyfa, kotroj maszyna się zadychuje, żeby pereboroty micne teczenia Dunaju. I ja mimowilni przypomnął soj jasne dny mojego dityństwa, po którym śliduwało już męsze bezkłopitne życia. I moi dumki sperły się w jednym konkretnym miejscu. Przyszedł mi na myśl stary uczytel pierwszej realnej klasy w Nowym Mieście. Zwał się Hrabaniuk. Był łysy i szczerbaty. To te dwa tielesne niedostatki wydymo czynili go starym. W swojej trudniej profesji mał win niejedną nahodu torhaty soj schołoły wołosia i rozgryzaty twardy orichy. Był pedagogom osobliwego rodu. Nijak nie trymał się instrukcji nałożonych uczytelam tołdyżnią własnią, a był sam dla sebe instrukcją i sumlinnym wypełnitelom tojże. Zaczynał swoją naukę modlitwą i rozgą. Rozgą i modlitwą kończył lekcji. Zrozumiłeś, to my, dity, męsze perenymali się tym, żeby maty hosen z lekcji pocztywo chodzi dusia, jak tym, żeby da jakam nebud sposobom wykrutyty się, wteczy od jego kary, cy jak win sam powidał, od jego widciuskoho błahosłowlinia. Przyszł mi na myśl i jeden towarzysz, z którym my siedzili w tej samej łauci. Pit łaukom, krimen leasae maestetis nostri, praceptoris, że chrali w karty, w tak zwanego duraka. Nie znam barże tragi komicznej sytuacji ponad totu, kole uczytel przyjmał nas na tej rozryłci. Pod tu, jeden z drugim, rozkazał stroho diduś. Kład się tu, nie na moich kolinach, bo tak lem lubla czyj otec swoją dytynu karat, a ma kresło, jak najirszy nehidnyk.
3: Ja nie winowaty, win mnie nachwarył,
2: oprawdował jem się wkazujuczy na moho partnera.
3: Nit, win!
2: Perebył mi towarzysz, zabezpieczajuczo, zimawszy się za nyżniu czastiła, kotra nemynuczo pereznaczena była na doznania bolu.
3: Czom win?
2: Zwidał uczytel.
3: Win, win wynuwaty, bo cygany umia w kartach, a ja po daremnicy ostał durakom.
2: Wypalił torżestwujuczo, że naszą dla sebe oprawdania.
3: Nie śmijte się, dity nie rachujut za grich same złe diło, ale nie wykarene jego spełnienia.
2: Tak? Potiachnął diduś, obernuwszy się gumi.
3: Tak? Nie znał jem, że ty, Stefan, taki urwisz.
2: Mołczał jem, rozumijuczy swoju prowynu.
3: No ty, Roman, budesz da koleś łaszczennykom, bo terpeliwy jest na wsiak krywdy i neraz durakom ostaniesz. A ty, Stefan, budesz albo kupciom, albo adukatom. Ty zawczasu wczysz się wykorystuła, ty dobrodusznist ludy. Ta na razie kładź się na kresło. A ty, Roman, przyłożysz mu piat rozok.
2: Protył takoho nakazu nie było rekursu. Roman wyczyslił mi dokładnie piat rozok, ta diakułaty mu były one tak lekkie, że czułem ich jak w kuszynia komariu.
3: A teper kładź się ty, Roman, a Stefan wynachrodyt tobi,
2: powił uczytel. Taki rit wzajemnego karania się wynuwatych wyznaczał win, kole był w humorii. Ja posłuchał bez najmęszoho sproty w linia i posłuchał lipsze, jak trzeba było. Wedeny jakisą nieznaną złobą, nie żałował jem ruky i z siłą syłą wymierjał udary, tak szto Roman pryczyśli sztyri, piat na hołos zapłakał.
3: Ty nieczesny,
2: powił po szkoli domia.
3: Czom?
2: Zaczudował jem.
3: Ja tebe szczadył, a ty?
2: Tod dokir zastydał mnie po ucha. Ja zrozumiał, że postupił jem nehardi, nieczesno i szczyro. Zo slezamy prosił jem proszczenia wymoho przyjatela.
0: Denekotru. Osobliwi najmłodszy uczennicy bardzo lubiat chodzić do szkoły, ozeraty swoje knyżki i szkilne przybory, a swoich uczyteliów pamiętają do końca życia. Często najmłodszy rok osnownej szkoły sąd najmilszyma w życiu człowieka bez starunków i problemiów. Nestor Repeła. Oj, wczujte się, dity! Oj, wczujte się, dity, bo wczyty się treba. Wczujte się, bo złe jest, kol rozum spyt. Jak chliba dla życia, tak nauky treba, bo bars jeternysty bez nauky świt. Oj, w czyj te siedzi ty, bo świt to ne maty, ne wozmę na ruky, ne popestyt nit. Najtywnym do rohu to zlem potrafyt, kto prydbat nauku, kto wczył się jak szlit. Oj, w czyj te siedzi ty, sztob hordy z was były, wasze witci, didy i to dridny kraj. By stelem kołynu ridnu rozmaili, jak krasyt przyrodu nasz czudowy maj. Oj, w czyj te siedzi ty, bo w czy ty się treba, żeby lechki, syty, dobry był wasz świt. Zaś ja na wamy najtucznije nyłka. Najwam dity kwytne, to dwasz świt jak kwit. Czytała Olena Duć. Dziękujemy za uwagę, zaochoczamy do słuchania naszego programu, rozwijania się i poszurjania swoich horyzontów.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, Vera Boże.

0: Poczujete teper program z archiwum Radialem FM.
1: Teatr Ruskoj Bursy Terka zaprasza na słuchowisko. Teodor Kuziak, Safat w raju. Żył i był w jednym biurze biuralista i biurokrata Safat Kliszcz. Wielki formalista, jaki przez cały czas borał się ze złom. No, ale złodziejka smert peret wczasno wybrała Safata za biurka, choć już prawie 40 rokił jak Safat Kliszcz trudył się dla dobra druhych. Ale na pewno jeszcze daczyk by się przysłużył. Win w czasie swojego uriadowania napisał ponad 1500 skarg i donosił. I prawi tylko anonimił. Bywało nieraz, że i na swój koszt od anonim wysłał. Kupa ludy się zobrało na pochoroni, a kilko było wincił i bukietił, lem uczestniki tej smutnej procesji czomsy nie byli smutni. Jakby się skryci pićmichuwali, szeptali jeden do drugiego.
2: Nareszcie, o czorty wsiął, nareszcie.
1: Dekotry prosto z cmonteria piszle do korczmy opyty Safatowi smutni. Ledwo toty uczestniki pochorony wspili wypyty popywi i po trzy pocharyki czystoj, jak Safat Kliszcz choć mał skierowania, w jakim stojało czorno na biłym. Za złe uczynki przydzielony do pekła, wlecił do rajskiej poczekalni i od razu ostro do sekretarki Maryi Magdaleny.
3: Hej, Diwuś! No, powiedz światomu Petrowi, że bezprawno obrażeny Safat Kliszcz prosi do audiencji.
1: Kiedy Petrowi o tym donesli, to aż się mu na łysy hołowi reszta wołosia zjrzyła.
4: Kto? Kliszcz?
1: Znerwił huknął, gełtajuczy dwie tabletki Elenium.
4: Uśmartę ho, żeby mi tu nie smerdiło.
1: Petro tremtiaczą ruką wykrutył numer telefonu.
4: Halo, to ty? Święty Ileja prorok? Każ zaprichaty swojo hnystu kolesnyciu, woz z odłoch Angeliu i załe z toho proklatoho Safata Kliszcza prosto do pekła. Oddaj swołocz czortam i nie zabud wziaty pokwituania.
5: Waj, waj, waj! Zosta, lecz, lecz temia! Heł, same se idte w pekło!
1: Jak wreszcie, jak się odgrażał Safat.
5: Ja tu wergu!
1: Zaperał nohamy. Nycz nie pomogło.
5: Werte ruky!
1: Tuły Angeli wchopyli ho i szmaryli na ognistu kolesnyciu. A pak dowezli w pekło. Czorty delikatno wzięli Safata Kliszcza na wyły, szmaryli w koteł z horiaczą smołą pod numer inwentaryzacyjny 69999. Safat splunął smołą i zawereszczył.
3: Widlaku! Czekajte! Wyjszczynia popamiatate!
1: No i tu, w pekli, zaczął Safat Kliszcz kombinować. Dumał, jakby to czorta w doku czyt. Wychylał hołowu z kotła, żeby widzieć, co się dzieje. Ale za takie każde wychylinia Safat dostawał po hołowi wyłamy od dyżurnego czorta. Wziął win i wygryzł w kotli, pod małem resztu zubi małą szczerbynę, przez kotru obserwował, co się dookoła robi. Po jakim czasie, nie znam jakim sposobom, na stoli Lucyfera pojawiło się pismo od Safata Kliszcza, takowo z mistu.
6: Włodariu pekła, was tot bezporiadok dowede do ruiny. Żadna programa zaniać się nie prowodyt, pit kotłamy palat, kole im się zachce, obsłuchowy personel graje w hazardny gry. Oczko? Pokera? popry tym wulgarni się odzywają. Kolejem prosił wczera o knyżku skarg. To mi pokazali figu. Nie będę sekretom, że w pekli szyryt się korupcyja. Śmiju do nesty, że w koteł numer 6666 łamane na 66 trelali z moho 3 widra smoły w naślidok czoło temperaturach menech pała do plus 666 gradusiu. Szto niezgidne z regulaminą. Naruszać to technologię, pekelną i normę i statut.
7: To safat, kliszt, naraz.
1: Serst na Lucyferii się zjeżyła od roju po koniec chwosta.
7: Aha, to święty Petro mi to tu słynu pitrzmary. Wraj ho, sukin syna.
1: Toho dnia czorty dyskretno pitrzmaryły safata kliszcza przez rajski park.
6: Tato wopi jeszcze bezzakonnie.
1: Czytał wnet skargu Petro, dostarczenu czerez safata, de tot pisał, czym to światy się nie zanymają.
6: Zamiast korystnej roboty, to si brękają na huszlach, a przy rajskiej brami nie pilnują. Kolejem pierwszy raz głoszą do raju, a nynia nikto nie zauważył. A niebesne dziewici to przez plit czortam języki wskazują. De tu moralnist?
4: O Boże, to zastu.
1: Petrom aż zatriasło.
4: A w pekło ho zaraz.
1: Tak to przez paru roku peremituwali kliszczą z raju w pekło i z pekła w raj.
6: Uprzejmie donoszę.
1: Za tot czas
6: posłusznie melduje.
1: Z przyczyny safata
6: szanowny
1: w raju zrobiło się pekło, a w pekli życia czortim tak obrudło, że mało nie podryje.
6: Cała społeczność łemkowska.
1: Na koniec raj z pekłą porozumili się.

0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Siedem syneczok.
7: I siedem łoron.
8: Dziewięć drozdiów.
9: Dziesięć dyczat.
10: Zawsze wszystkich was zabijeczu.

hacking, jak to jest ukryte, no tak, ale to na odkaz ludzi.

Nazywam się Adam Miśnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem, w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że tu jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam Miśnik.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorą. Prosit Paulo Małecki.

czaradny Zaran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Lem FM 106 i 6 Gorleci 103 i Wisem Polkowyci Lem FM to twoje radio.

My złamy, uły znamy. Razem daje LMFM.

muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorą. Prosit Paulo Małecki.

0: Poczujete teper program z archiwum Radialem FM.
1: Grałce.

Thank you.

desierto más tierno y la espina besa.

oczy, pozerajucoj w oczy lem. Prytul żenia waniczku,

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo, bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała Korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój mąż. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.